0: do rozniecenia ognia.
1: Słuchasz radia Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.

samotności spojrzeć w twarz swój, poczuć rytm. Teraz wiem, że mówię na głos, czego chcę. W końcu znajdę cię. Mówię na głos, czego chcę.

0: Autopromocja.
1: Ojczyzna. Nowy film Pawła Pawlikowskiego. Filmowa medytacja nad istotą sztuki i powinnością artysty. Kino bezkompromisowe, wymagające, ale zarazem niezwykle prawdziwe. Po podwójne bilety do sieci Kin Helios zapraszam do porannego programu Cini Z. Od poniedziałku do piątku po godzinie 7. Magda Kasperowicz.
2: Cini Z. Naszemu Gustawi możesz zaufać.
0: Autopromocja.

0: reklama.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
3: Na kanapie komplet.
2: Miski wypełnione po brzegi.
3: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Czekamy na pierwszy gwizdek.
3: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
0: Po reklamie.

0: Chili Z Live Session. Paula Roma. Charyzmatyczny głos, intymne, pełne emocji teksty oraz muzyka balansująca między alternatywnym popem i subtelną elektroniką.
1: Robisz mi w głowie.
0: Już w najbliższy czwartek po godzinie 18:00 specjalnie dla słuchaczy Chili Z Paula Roma wykona na żywo utwory ze swojego najnowszego albumu Z Resztek. Chili Z Live Session. Paula Roma.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Buongiorno, Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśle zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty, włoski klimat i smak, który najlepiej dzieli ci z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
4: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
5: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda.
7: Dokąd na wakacje?
6: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
7: Czyli Zdrojowa Hotels.
6: Zdrojowa Hotels?
7: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
6: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
7: Tylko na zdrojowahotels.pl.
0: Po reklamie.

Słuchasz radia Chillizet.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
10: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
11: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
16: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
17: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
18: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
19: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: To jest Chillizen. Nastaw się na Chillout.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: Odbicia kultury w Chili Z.
3: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
2: Odbicia Kultury. Już dziś od 14. Tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: A cappuccino też za 7?
8: Też.
7: A flat white?
8: Też.
7: A...
8: Też! Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
9: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus. Blisko na to.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
11: Buongiorno, Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśne zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty, włoski klimat i smak, który najlepiej dzieli ci z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
12: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Castorama.
10: Teoria.
8: I praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
1: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
2: Najlepszy czas na powódkę, 6-7 rano, jeśli kładziemy się spać przed 23, ale w piątki zdarza nam się trochę przeciągnąć wieczór przy muzyce albo filmie, więc myślę, że 9 jest optymalna. A że właśnie widzę ją na naszym zegarze, no to śmiało mówię Wam, dzień dobry, zaczynamy dzień, jest sobota, 13 czerwca.
1: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: W tym tygodniu w radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Olivia Rodrigo i Robert Smith. What's wrong with me? Piotr Zioła i Vito Bambino. Safari. Generation i Janis. Love and Tears. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Do soboty na czele ataku. Wszystkie paczkowane pistacje. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6. A akcje kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
8: Po reklamie.

0: Kalendarzowe lato zacznie się za tydzień, a my, żeby dobrze się do niego przygotować także w kuchni, uzupełniamy nasz przepisnik o takie receptury, które świetnie sprawdzą się w gorące dni. Jedną z nich ma dla nas Kuba Steuermark.
1: Moi Państwo, tym razem rodem z Hiszpanii, to oczywiście gazpacho andaluz. Gazpacho andaluz, czyli chłodnik z pomidorów. Można go robić z chlebem, wtedy jest salmorejo, wtedy cordoba, trochę schodzimy niżej, ale w tym wypadku najprostszy przepis to dobrze dojrzałe pomidory i tych pomidorów powinniśmy mieć około 10. Jeden długi, gruntowy ogórek, do tego ze 3 ząbki czosnku, ogórek grubo, pomidory grubo kroimy. Czosnek chcemy oczywiście rozetrzeć, dosolić go i dopieprzyć. Wrzucamy wszystko do blendera, blendujemy na gładko, no i właśnie, i odczekujemy, myślę, że jakieś 15-20 minut, dopiero później wlewamy ocet. Ocet najlepiej, gdyby to był z czerwonego wina, a jeszcze lepiej, gdyby był to ocet szery, czyli w beczkach po szery ocet z Jerez. Jest do dostania, więc na pewno dacie radę. No i co? Mieszamy, wlewamy oliwę, sprawdzamy wtedy słoność i pieprzność, do lodówki znowu na 2-3 godziny, wyciągamy i pijemy cudowne gazpacho andaluz.
2: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
3: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
6: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da.
7: Co tam?
6: Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
7: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
6: Cudownie!
7: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
9: Poczuj się wyjątkowo w miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotele Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
2: Dziś w Krakowie Noc Teatrów. Jedna z cyklu krakowskich nocy to jest gratka dla miłośników sztuk scenicznych. Oprócz spektakli pod dachem mamy tutaj uliczne występy, performance, wizualne i muzyczne widowiska, na które natkniemy się po prostu spacerując po Krakowie. Na pewno warto się zatrzymać na chwilę i ucieszyć zmysły, a my po 10, która właśnie mija, zatrzymamy się na dłuższą chwilę w kinie, takim pod chmurką.
1: Weekend w

0: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: Autopromocja.
2: Z zakulis w Chili Z.
3: Zapraszam na następną rozmowę z zakulis, w której jak zawsze poruszam najtrudniejsze tematy. Zadaję pytania pod prąd i staram się wyciągnąć od swoich gości wszystko to, co najciekawsze. W najbliższą sobotę w Chili Z, a później w wersji podcastowej zapraszam Max Ber.
2: Z zakulis. Już dziś o 18:00. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda na Ford.pl.

0: sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tania tutaj jest, stokrotka.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastons takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastons takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
7: Wykorzystaj

0: Zielone kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
2: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
1: Wspaniale się to ogląda.
2: A jak smakuje?
1: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
3: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo. Ponieważ kochamy zwierzęta.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie 2 produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Po reklamie.

0: Mówiłam wam już o pokazach w kinie na dachu Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Przypominam tylko, że te pokazy trwają właśnie już teraz. Będziecie mogli wybrać się na nie też w lipcu i w sierpniu. Dzisiaj na wielkim ekranie Wartość sentymentalna Joachima von Triera. Okazja, żeby zobaczyć tytuł nominowany do 9 Oscarów i posłuchać muzyki napisanej przez Hanie Rani. Dzisiaj po zachodzie słońca. A ja przypominam o tym, że na wybrany przez was seans w kinie na dachu Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku mamy dla was podwójne zaproszenia i zawsze można do nas napisać w tej sprawie na adres kultura@chillizet.pl. A teraz jeszcze przenosimy się do Warszawy przed Kinotekę, bo tutaj też gra już plenerowe kino. Kino w kierunku zachodzącego słońca. Dzisiaj zapraszam na taki szczególny seans, bo to będzie premiera polskiego serialu wyprodukowanego przez HBO. Proud w reżyserii Karola Klementewicza to historia młodego geja Filipa, który żyje w przeświadczeniu, że świat należy do niego. To, jak czytamy w zapowiedzi serialu, bohater bezczelny, bezrefleksyjny, niecierpliwy, często arogancki. Wszystko to gdzieś tam łączy się z brakiem pewności siebie. Pracuje jako model, tą pracą sobie trochę rekompensuje ten brak pewności siebie, ale w pewnym momencie jego świat wywraca się do góry nogami i Filip musi zaopiekować się małym dzieckiem. Tak zaczyna się skomplikowana podróż głównego bohatera w obsadzie Ignacy Lis, Maja Ostaszewska, Joanna Kulik, Mateusz Więcławek. Ja wymieniłam tylko 4 nazwiska, jest ich znacznie więcej oczywiście i to są wspaniali aktorzy. Pierwsze odcinki dzisiaj właśnie na wielkim ekranie przed Kinoteką. Przybywajcie. Wstęp na te seanse, które odbywają się, przypomnijmy, jeszcze we wtorki, czwartki i soboty, jest bezpłatny. No i deszcze nie pokrzyżują nam filmowych planów, bo gdyby padało, to zawsze przenosimy się do jednej z gościnnych sal Kinoteki.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz, tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet, jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz, a gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
3: dobrze być w domu.
2: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.

0: Teraz przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tania, tutaj jest 100-krotka.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakob Skron kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Świętuj z nami 40 lat Archicom. 13 i 14 czerwca zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Czekają jubileuszowe rabaty na mieszkania aż do 200 tysięcy, urodzinowe promocje i gwarantowane prezenty. Odwiedź nasze salony sprzedaży w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach. Przyjdź i skorzystaj. Szczegóły na archicom.pl.
5: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carnilla Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
8: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
9: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
10: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
11: Po reklamie.

0: CZ. Nastaw się
1: na chillout.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
3: To już 11. Nasz weekend powoli wypełnia się muzyką, ale wciąż szukamy kolejnych elementów, które pozwolą nam stworzyć taką idealną kompozycję na wolny czas. Dodamy tu więc jeszcze teatr, letnie koncerty, no i dobrze znaną gimnastykę, która pozwoli nam się wyciszyć, zrelaksować i złapać kontakt ze sobą, tak żeby poczuć pełnię życia i odnaleźć harmonię. W końcu 13 dzień czerwca, czyli dziś, to Światowy Dzień Wellness.
0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z.

0: A po 11 w Chili Z jest z nami nasz pierwszy gość. Bartłomiej Tełowiak, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Spotykamy się znów, spotykamy się jak co roku. To są bardzo miłe spotkania, bo zapraszamy na świetny festiwal, który odbywa się w Krośnie co roku, właśnie latem. Jest bardzo dobrą propozycją na lipiec, po raz 11 już tym razem. W zeszłym roku to było jubileuszowe wydanie, no i świetnie, jest kontynuacja.
1: Tak, bardzo się cieszymy, że po raz 11 spotkamy się z naszymi słuchaczami w wyjątkowym miejscu, o wyjątkowej akustyce i wydaje mi się, że jeżeli ktoś już był na festiwalu, to może przyznać, że taka atmosfera, jaka jest u nas, to jest chyba tylko w tym jednym festiwalowym miejscu w Polsce.
0: W specjalnych lokalizacjach i oczywiście jak zawsze starannie wybraliście artystów, którzy pojawią się podczas tej edycji festiwalu. Tak się zastanawiam, czy łatwo było ich zaprosić i zgrać w tym terminie, bo to są wszystko na pewno osoby bardzo, bardzo zajęte.
1: Absolutnie, tym bardziej, że w tym roku czekają nas takie dwa duże orkiestrowe składy. I mieliśmy zawsze z tyłu głowy, że chcielibyśmy zrobić taki miks, z racji tego, że my miksujemy gatunki od samego początku. W tym roku wyjątkowy miks, dlatego że udało nam się połączyć ze sobą muzykę latynoamerykańską i zaraz później hip-hop.
0: I taki wyjątkowy koncert, jak myślę, bo w Krośnie tym razem pojawi się Paktofonika Orkiestra. Czekacie na to wydarzenie? No myślę, że będzie przepięknie.
1: Bardzo, bardzo. Dla nas hip-hop też jest wyjątkowo szerokim gatunkiem. On przez to, że często korzysta z sampli, to potrafi często skrajnie zupełnie muzyczne stylistyki łączyć ze sobą. Dla nas to będzie bardzo interesujące, dlatego że to klasyczne brzmienie paktofoniki, które znamy już od wielu lat, zostanie poszerzone o instrumenty smyczkowe, instrumenty dęte. Ten dodatkowy taki wymiar głębi, który na pewno też ciekawie się odnajdzie w naszej hangarowej akustyce, przepięknej zresztą. Tutaj drewniane sklepienie pomaga temu, żeby ta sala zabrzmiała jak najprawdziwsza sala koncertowa, więc wydaje mi się, że te bity połączone z brzmieniami akustycznych instrumentów i znakomitymi rapami, można powiedzieć, świetnie się połączą właśnie w Krośnie.
0: Co tam się będzie działo pod sceną? Paktofonika w hangarze zatem, Paktofonika Orkiestra. No i tak, to wyjątkowe doświadczenie takiego połączenia różnych muzycznych światów. To jest zawsze bardzo ciekawe, jak ten hip-hop może wybrzmiewać inaczej z udziałem bogatego instrumentarium, tak możemy powiedzieć, jak myślę. Ale festiwal utworzy też bardzo ciekawy projekt, Marcin Masecki, jego Boleros.
1: Jeszcze w historii tych 10 lat festiwalu nie mieliśmy muzyki latynoamerykańskiej, a tutaj mamy wyjątkową też okazję posłuchać polskiego multiinstrumentalisty, kompozytora, aranżera Marcina Maseckiego, który odwołuje się do swoich korzeni, dlatego że urodził się w Kolumbii i wydaje mi się, że czuje tę muzykę jak nikt. Ten band, który mu towarzyszy, też jest widać to zresztą na scenie, że oni mają niesamowitą chemię między sobą, wolność improwizacyjną i też taką trochę rodzaj takiego bycia zawadiaku scenicznym. Mi się to bardzo podoba, ten charakter, który wychodzi z strony publiczności i wydaje mi się, że też u nas na festiwalu, gdzie ta przestrzeń jest taka bliska, intymna, to wydarzy się też wspaniała chemia między bandem a publicznością.
0: Ta chemia na pewno będzie obecna też na innych wieczorach tegorocznego festiwalu Young Arts, bo w lipcu w Krośnie wystąpi też Lady C i Dobrawa Czocher. Myślę, że o tych koncertach też powiemy wkrótce nieco więcej w Chili Z. Tymczasem rezerwujcie czas na Young Arts Festival w Krośnie 17 i 18 lipca.
2: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Już dziś o 19:00 tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: T plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
11: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
12: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
11: Cudownie!
12: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
16: Jakie klapki i torebki na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
17: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo. Ponieważ kochamy zwierzęta.
6: Po reklamie.

0: To jest właściwie propozycja na kolejny weekend, ale warto wiedzieć o niej wcześniej, żeby zdążyć się zapisać, a potem spotkać w miłym gronie, żeby poćwiczyć jogę. W czerwcu obchodzimy Światowy Dzień Jogi, a my po raz kolejny robimy to wspólnie z Very Well Concept, z Weroniką Kucharską, autorką tego cyklu i organizatorką Dnia Jogi w Warszawie. Rozmawiała Katarzyna Kozak. Warto dodać, że Very Well świętuje przy okazji urodziny. Ja oddaję głos dziewczynom.
1: To jest takie pytanie przy okazji urodzin. Pamiętasz swoją pierwszą jogę?
2: Tak, tak. I w ogóle to jest super pytanie, dlatego że też myślę, że to będzie taka fajna klamra, dlatego że pierwszy raz w ogóle ćwiczyłam jogę na YouTubie, bo pomyślałam sobie, kurczę, bolą mnie plecy, mam pracę taką, że dużo siedzę przy kompie. Odpalę sobie na YouTubie jakąś jogę. Odpaliłam jogę z Basią Tworek, która w ogóle miałam takie wrażenie, że jest mega pozytywna i zawsze joga kojarzyła mi się z takim właśnie jakimś mega wyciszeniem, że to jest bardzo powolne, takie, że nie do końca dla osoby, która gdzieś właśnie ma wysoki temperament, to, że może mi to siąść, ale właśnie Basia poprowadziła tą sesję tak, że miałam takie, kurczę, to jest super, ale właśnie jakby ćwicząc z Basią i widząc jej poziom zmęczenia VS mój, stwierdziłam, że chyba jednak nie do końca w ogóle robię to dobrze, jeśli chodzi o ten YouTube, więc zapisałam się na zajęcia pierwsze już wtedy do stanu skupienia, czyli wtedy jeszcze szkoły Basi Tworek, a teraz po 3 latach właśnie jest tak klamra, że Basia będzie jedną z nauczycielek na Dniu Jogi, więc myślę, że to jest w ogóle super historia, że tak to się wszystko poskładało. No i ta joga już tak naprawdę od, myślę, że 7-8 lat jest mocno w moim życiu, byłam też mocno związana z tym zawodowo, więc jeśli chodzi o nauczycieli jogi, to mam duże doświadczenie w wyborze tych osób, które faktycznie potrafią przekazywać tą wiedzę dalej.
1: Już chcecie od razu zapytać to jakie cechy ma dobry nauczyciel jogi, ale jeszcze chciałabym zostać przy tej twojej historii. Jak to się stało, że od takiej praktyki swojej własnej, od tego odpoczywania z Basią Tworek, gdzieś tam po pracy, przy kompie, po siedzeniu przy biurku, to się stało też twoją pracą?
2: Wiesz co, no ja później z racji tego, że bardzo mocno wkręciłam się w ten temat, trafiłam w ogóle na nauczycieli, którzy mi pokazali, że joga to coś więcej niż tylko ta sfera fizyczna, więc bardzo mocno weszłam w ten świat po prostu rozwoju. Wcześniej też pracowałam w miejscach, które były gdzieś z tym mocno związane i tak trafiłam w ogóle do takiego największego studia jogi w Polsce, czyli Portalu Jogi, gdzie zajmowałam się właśnie szukaniem nauczycieli do tego, żeby rozwijać się ten projekt, co było super pracą i też takim właśnie poczuciem spełnienia, że też to swoje doświadczenie w poszukiwaniu nauczycieli mogę przekazywać dalej.
1: No to zdradź tipy jogowej headhunterki, jakie cechy ma dobry nauczyciel jogi.
2: Myślę, że po tym, co wiem i jakby po tych swoich doświadczeniach, to musi to być osoba, która jest bardzo taka otwarta na drugiego człowieka, bardzo słuchająca też potrzeb i też bardzo dużo widząca, czyli nie tylko tej takiej sfery cielesnej, ale też potrafiąca jakby dotrzeć do człowieka trochę głębiej. Wiem, że może to być jakoś tak trudno trochę wytłumaczyć, ale myślę, że to jest taka osoba, która właśnie bardziej holistycznie podchodzi do tematu. Na pewno to musi być osoba, która ma doświadczenie i umie przekazywać wskazówki w taki sposób, że nie musisz nawet na tego nauczyciela patrzeć, kiedy on wykonuje swoją praktykę, tylko może cię prowadzić głosem, ale do tego jest wymagana bardzo duża świadomość ciała i też świadomość ciała drugiej osoby, żeby móc takie wskazówki przekazywać. Myślę, że też taka duża empatia w stosunku do drugiego człowieka, do jego ograniczeń, do tego, że właśnie w jodze chodzi o to, żeby nie cisnąć za wszelką cenę, jak na przykład w innych sportach, tylko żeby też z szacunkiem podejść do tego, że to jest już twój maks i to jest w porządku, więc no myślę, że takie cechy to są kluczowymi do tego, żeby być dobrym nauczycielem.
0: I takich nauczycieli, jak myślę, spotkacie podczas Dnia Jogi w Warszawie. Dziewczyny zostawiły nam też ostatnie wejściówki na to wydarzenie. Jeśli chcecie je wygrać, napiszcie proszę, jaką rolę joga odgrywa w waszym życiu i dlaczego chcielibyście się wybrać na warsztaty na adres kultura@chiliz.pl, a wszystkie szczegóły dotyczące Dnia Jogi z Very Well Concept znajdziecie oczywiście na profilu tego projektu na Instagramie i na Facebooku.
3: Chiliz. Nastaw się na Chill Out.

0: Być może widzieliście już ich spektakle, być może uczestniczyliście w spotkaniach z bajkową botaniczką, która pięknie opowiada publiczności o roślinach. Być może spotkaliście artystów teatru Sztuka Ciała podczas jakiejś warszawskiej parady albo ulicznej miejskiej imprezy. Właśnie zaczynają letni sezon teatralny, a w jaki sposób i gdzie spotkamy ich już podczas tego weekendu, o tym opowie nam Joanna Płóciennik, aktorka, założycielka teatru i performerka.
1: Rozpoczynamy projekt we Włochach i tam zobaczymy spektakl pod tytułem Niebieski Żółty, autorstwa właśnie Kasi Wróbel, która fascynuje się żywymi rzeźbami. I postaci, i kostiumy są właśnie gdzieś wyjęte z tego świata żywych rzeźb. Właściwie można by te postaci postawić rzeczywiście i zacząć się zastanawiać, czy są pomnikami, czy nie. Natomiast oczywiście Kasia tylko korzysta z tej inspiracji i zbudowała cały spektakl o takich skrajnych typach, które spotykają się, no i tutaj jest zabawa też tym kolorem, bo właściwie oczywiście wiadomo, co powstaje, jak się zderzy w plastyce niebieski z żółtym, ale też to jest właśnie o takich osobowościowych różnicach. Kasia też ma bardzo taki rys komiczno-pantomimiczny, więc jest to popis aktorstwa takiego właśnie pantomimicznego i cała historia jest opowiedziana absolutnie bez słów, więc też jeśli Państwo takiego teatru nie znają, no to jest to właśnie taki fajny początek do tego, żeby obejrzeć takie przedstawienie. Więc to by było we Włochach, ale jeszcze tego samego dnia jedziemy do Legionowa ze spektaklem Żywa Zieleń. Następnego dnia z kolei w niedzielę spotykamy się, otwierając cykl na Białołęce właśnie ze spektaklem Rozchmurz się na Dniach Białołęki. Będziemy pokazywać spektakl, w którym jest bardzo dużo interakcji z publicznością. Cały właściwie jest zbudowany na tym, w jaki sposób ludzie nam odpowiadają i jak reagują i czy dają się wciągnąć w nasze działania. Można sobie wylosować pogodę, więc my w odpowiedzi na to, jaka pogoda jest wylosowana, robimy scenki, więc to będzie w niedzielę o 12:30.
0: Ale losują widzowie, tak? Jak rozumiem? Pogodę, jak to jest?
1: Tak. Zapraszamy za każdym razem do tego, żeby podejść, wziąć kostkę i tam są wyrysowane wszystkie pogody, jakie są możliwe i później jak taka pogoda jest wylosowana właśnie, to razem z tą osobą, która do nas przyszła, robimy taki kawałek właśnie improwizowany, co tam razem możemy z tą pogodą zrobić, a później te pogody zaczynają się mieszać, no i staramy się wciągnąć tam jak najwięcej dzieciaków do tej zabawy.
0: Bardzo mi się ten pomysł z losowaniem pogody podoba. No i to, że niezależnie od tego, czy wypadnie słońce, czy deszcz, artyści na pewno coś pięknego na ten temat wyimprowizują. I my, niezależnie od pogody, gramy dla Was najpiękniej, jak potrafimy. Zaraz do tej muzyki wrócimy, a tymczasem polecamy Wam oczywiście spektakle Teatru Sztuka Ciała. One będą grane przez całe lato w różnych miejscach. Będziemy do nich na pewno jeszcze wracać, a repertuar można też już teraz sprawdzić na stronie internetowej sztukaciała.com albo na social media. Dzisiaj takim fantazyjnym akcentem kończymy nasze spotkanie. Za chwilkę wylosujemy jeszcze trochę pięknych utworów na nadchodzącą godzinę, a wkrótce powita Was piękny głos z Alicji Myśliwiec. A ja tymczasem mówię Wam do usłyszenia i dobrego, spokojnego weekendu.
2: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: doświadczamy.
1: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real.

0: sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina, różne rodzaje, drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tania tutaj jest, stokrotka.
2: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukamy miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
3: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
2: Cudownie!
3: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
4: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Po reklamie.

0: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
1: To jest Chili Zecz. Nastaw się na chill out.

0: Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych z serii High Performance. www.rottinger.pl.
1: Autopromocja.
2: Ojczyzna. Nowy film Pawła Pawlikowskiego. Filmowa medytacja nad istotą sztuki i powinnością artysty. Kino bezkompromisowe, wymagające, ale zarazem niezwykle prawdziwe. Po podwójne bilety do sieci Kin Helios zapraszam do porannego programu Cini Z. Od poniedziałku do piątku po godzinie 7. Magda Kasperowicz.
3: Cini Z. Naszemu Gustawi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Ruszyła wyprzedzenie.

0: aż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
1: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz, a gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz: dobrze być w domu. Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Już w najbliższą sobotę, 20 czerwca, specjalny program prosto z plenerowego studia, czyli Z.
2: Opowiedzieć plakat przez radio to jest wyzwanie, ale podejmiemy się go wspólnie z naszymi gośćmi i to w szczególnym miejscu.
3: To lato zaczniemy ze sztuką w Muzeum Plakatu w warszawskim Wilanowie. Połączymy się z Wami z naszego plenerowego studia.
2: Bądźcie z nami na miejscu lub na falach eteru.
3: Zapraszamy. Katarzyna Kozak
2: i Magda Bauer.
1: Czyli Z. Nastaw się na chill out.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
5: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Kto zwalcza ból?
8: Woltary!
7: Kto?
9: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
11: Mój tani weekend, moje Biedronce.
12: W ten piątek i sobotę tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Do tego kawa ziarnista Dallmayr Home Barista Dolce Rupforte 1 kg 39,99.

0: plus 1 gratis. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Po reklamie.

Reset. Reset. Nastaw się na czat. Ponadczasowe brzmienia, od których wszystko się zaczęło. Esencja chilloutu w Chili Z.

0: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Buongiorno, Warszawo. Losteria w Elektrowni Powiśle zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty włoski klimat i smak, który najlepiej dzielić z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
2: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
3: Dokąd na wakacje?
4: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
3: Czyli Zdrojowa Hotels.
4: Zdrojowa Hotels?
3: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
4: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
3: Tylko na zdrojowahotels.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
7: Po reklamie.

0: Cízet. Pogoda.
1: Patrząc za okno, w pogodzie możliwy jest dziś prawie każdy scenariusz. Za oknem ciepło od 20 stopni w Polsce centralnej do 22 na południu w Katowicach i Krakowie, 17-18 stopni na północy. Uwaga na deszcze, na burze. Cały czas sporo pogodowych komplikacji. Synoptycy wszyscy śledzą i działają trochę jak taki, wiecie, dział horroru i thrillera, bo ostrzegają, ostrzegają i ostrzegają. Tak będzie aż do końca weekendu.
0: Odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Nie od dziś wiadomo, że Łódź jest moim ulubionym miastem, a teraz powodów, żeby Łódź odwiedzać, jest jeszcze więcej. W Centralnym Muzeum Włókiennictwa rusza dokładnie dzisiaj wystawa Nowa Moda Polska, kronika głębokich uczuć. Przyjrzymy się temu, co można oglądać, ale przede wszystkim temu, co moda ma nam do powiedzenia. I to nie koniec łódzkich atrakcji, bo dzisiaj w Łodzi zostaniemy na dłużej.
0: Odbicia kultury w Chili Z.
1: A to już Growing Up i Elsa. Właśnie tak gramy dla Was w programie Odbicia Kultury. Dokładnie minuta po godzinie 14.

Arcade Fire Everything Now. Wszystko za kilka chwil, tak mogłabym to odrobinę sparafrazować. To wszystko to 36. Malta Festival. Rozpoczyna się już niebawem, w pierwszy dzień lata, czyli 21 czerwca w Poznaniu. No i jak na święto lata przystało, dziać się będzie ponad 500 artystów, 108 wydarzeń i miasto zamienione w gigantyczną scenę. Niczym więc nie mogę się doczekać. Międzynarodowa publiczność, międzynarodowi artyści, a na dzień dobry koncert otwarcia, plenerowy koncert, koncert Za Miłość nad Jeziorem Maltańskim, koncert przygotowany jako muzyczne widowisko w trzech aktach z udziałem Natalii Kukulskiej, Anny Marii Jopek, Ralfa Kamińskiego, Jakuba Józefa Orlińskiego, Natalii Przybysz, Anity Lipnickiej. Słyszycie, dziać będzie się dużo, dużo więcej. To też nie jest zwykły koncert inauguracyjny, ale raczej próba ustawienia całego festiwalu wokół tematu relacji, wspólnoty, emocji, bez odcinania się od teatru, który przecież od samego początku jest jednym z najważniejszych języków Malty. Gdzie, co i dokładnie zaprezentowano, te informacje bez trudu znajdziecie na stronie internetowej. Ale co jest dla mnie najcenniejsze, to fakt, że ta tegoroczna edycja to jest taka mapa doświadczeń rozpisanych na różne części miasta. No i publiczność może wybierać według potrzeb między takimi dużymi produkcjami scenicznymi, między koncertami, wydarzeniami w przestrzeni miejskiej, filmami, spotkaniami literackimi. No, dla Poznania oznacza to powrót modelu festiwalu, który wychodzi poza jedną salę i traktuje miasto jako żywą scenografię. I cóż, ja bardzo się do tego uśmiecham. Mam nadzieję, że uda mi się wpaść do Poznania. Przypominam, 36. edycja Malta Festival rozpoczyna się już 21 czerwca właśnie w Poznaniu. Miasto zamieni się w jedną gigantyczną scenę plenerową. A w Chili Z w głośnikach Until the Morning, Thievery Corporation. Tak, gramy dla Was w programie Odbicie Kultury.

0: Chet Faker, Nick Murphy i Low na antenie, czyli Z. Bardzo często piszecie i mówicie, nie chcemy nowości, jesteśmy zawaleni tym czasem takim przeszłym, niedokonanym w kulturze, więc poleć coś, co jest na VOD, żebyśmy nie tracili czasu szukając w tych bogatych bibliotekach. I przyznam się wam, że moi studenci przypomnieli mi w ogóle o tym filmie, o filmie Zielona Mila, który powstał na podstawie powieści Stephena Kinga, choć oczywiście mistrz kojarzony jest głównie z horrorem, no to tutaj stworzył historię chyba bardziej poruszającą niż przerażającą. Bo Zielona Mila nie opowiada o zbrodni, ale o człowieczeństwie, o współczuciu, o sprawiedliwości i to bez taniego sentymentalizmu. To jest też jeden z tych filmów, które no, ogląda się trochę ze ściśniętym gardłem i do którego wciąż chce się wracać. Tom Hanks, Michael Clarke Duncan w rolach głównych, ekranowy duet, który naprawdę zapisał się w historii Kilana. Zielona Mila na podstawie powieści Stephena Kinga. To jest moja propozycja dla was na VOD na dziś.
1: Nastaw się
2: na chill out. Autopromocja.
1: Z zakulis w Chili Z.
3: Kameralnie, intymnie i szczerze, to tu jest miejsce na osobiste wyznania i wyjątkowe wspomnienia. Zapraszam na rozmowy z zakulis Max Ber.
1: Z zakulis. Już dziś o 18:00. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Voltaren! Voltaren!
8: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Ale patrz!
10: Ale co?
9: Ale niskie ceny!
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
12: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
13: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie!
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: ING to twój asystent, który odpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
17: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
18: Chcesz rozwinąć swój biznes?
7: Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
18: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.
19: Po reklamie.

Natalia Przybysz i Zef prosto w odbiciach kultury na antenie Chili Z, a my przeskakujemy do Łodzi, ponieważ od dzisiaj, od 13 czerwca można tam oglądać wystawę Nowa Moda Polska – Kronika Głębokich Uczuć. To jest propozycja Centralnego Muzeum Włókiennictwa. Prace 50 projektantek i projektantów, i to jest chyba pierwsza na świecie tak obszerna i wielowątkowa ekspozycja, która właśnie zamiast robić taką retrospekcję, kto, co, w którym roku, to sięga głębiej i zastanawia się, co jest pod powierzchnią. Jakie to emocje, jakie deficyty, jakie kłopoty tożsamościowe, jakie manifestacje, jakie postawienie kropki nad i, albo lepiej wielokropka, artyści mieli z tyłu głowy, decydując się na określony fason, na określony krój, na określoną fakturę materiału. Jaką historię opowiada ta Nowa Moda Polska? Wystawie kuratoruje Marcin Różyc, bardzo się z tego cieszę i też cały czas wspominam książkę Nowa Moda Polska, jego autorstwa. Mieliśmy okazję spotkać się przy jej okazji w krakowskim Muzeum Mozart, bo to tam była organizowana premiera. Teraz Łódź, no cóż, moi drodzy, dzieje się i wszystko wokół mody, jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa. Beach House, Leisure, muzyka w sam raz na udany weekend.

0: główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz. A gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
5: dobrze być w domu.
4: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
5: Develia. Dobrze być w domu.
6: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa. Konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
10: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carnilla Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo, jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
11: Po reklamie.

0: Cízet. Pogoda.
1: W pogodzie jest możliwy każdy pogodowy scenariusz. O tym już mówiłam. W tej chwili nad Warszawą ciemne chmury, ale uwaga, uwaga, to może się zmienić na 3, 2, 1 i tak będzie wyglądał cały ten dzień w całej Polsce. Więc absolutna różnorodność. Temperaturowo 20 stopni w Polsce centralnej, 22-23 stopnie na południu w Katowicach i Krakowie, 19 stopni na północy. Ciśnienie na huśtawce, a biometo i nie wpływa dobrze na nasze samopoczucie. Parasole potrzebne.
0: Odbicia kultury w CZ. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Polska produkcja Proud zdobywa uznanie międzynarodowej publiczności. Oficjalnie zasiliła bibliotekę platformy HBO Max. Użytkownicy już zobaczyli pierwszy odcinek. Ja jako użytkowniczka również mam swoje zdanie. Zachwycam się rolą Ignacego Lisa. A co do reszty, to postawię tutaj trzy kropki i mam nadzieję, że ten serial narracyjnie i fabularnie trochę się rozkręci, bo potencjał jest gigantyczny.
0: Odbicia kultury w CZ.
1: Mind Loaded, Blood Orange i Karolina Polaczek. Tak, gramy dla Was dokładnie minutę po godzinie 15. To jest właśnie CZ.

Baby Rose, Bad Name. Już niebawem, bo w najbliższy czwartek zaczyna się 25. jubileuszowa edycja łódzkiego fotofestiwalu. Festiwal zaprasza do spojrzenia na Łódź trochę inaczej. Zaprasza do galerii, do pałaców, do dawnych przestrzeni przemysłowych, do plenerów i nietypowych lokalizacji. W programie znajdą się wystawy artystów z Polski, z zagranicy, spotkania, wydarzenia muzyczne, pokazy filmowe, działania rodzinne i projekty specjalne przygotowane właśnie z okazji ćwierćwiecza. No, trzeba przyznać, że Międzynarodowy Festiwal Fotografii, czyli Fotofestiwal, przyciąga wszystkich zainteresowanych sztuką wizualną, współczesną fotografią i energią miasta. Program główny w tym roku to My, zwierzęta. Ekspozycja zaprasza, abyśmy zatrzymali się i przyjrzeli, jakie relacje łączą nas ze zwierzętami i zrobili to w sposób krytyczny i uważny, i nie mam na myśli tutaj zwierząt na TikToku czy na Instagramie, ale te zwierzęta właśnie, na które my patrzymy lub które na nas patrzą. No oto jest pytanie. Wystawa My i zwierzęta to jest tylko jedna z propozycji. Jest jeszcze program otwarty, tam przegląd tego, co we współczesnej fotografii najciekawsze. No i wystawy w całym mieście, tradycyjnie w Art Inkubatorze przy Tymienieckiego 3, ale też w Pałacu Bidermana Uniwersytetu Łódzkiego przy Franciszkańskiej. To wydarzenie wychodzi daleko poza główne lokalizacje. Więc cóż, zwiedzamy Łódź w nietypowy sposób, zatrzymujemy się w miejscach, do których warto wpadać. No i przede wszystkim wspieramy tą sztukę, która właśnie zatrzymuje nas i daje do myślenia. Polecam jeszcze wystawę Filipa Montgomery. To jest naczelny fotograf magazynu Time czy The New York Times, który w tej chwili cały czas jest w Minneapolis i śledzi polaryzację w tamtejszych nastrojach społecznych. Robi to w absolutnie brawurowej, wizualnej formie. A na otwarcie festiwalu 18 czerwca koncert Hani Rani i Johna Krumfracha.

0: Kate Renada, Jerusalem, Jordan na antenie Chili Z. Wracamy jeszcze na kilka chwil na łódzki fotofestiwal. Wspominałam wam o projekcie, który powstał specjalnie z inicjatywy festiwalu, czyli koncert Hani Rani i Johna Confracha w przestrzeni łódzkiej fuzji. Imponująca przestrzeń postindustrialna, dawna kotłownia, witraże. No, coś, co robi nieprawdopodobne wrażenie, ale też odzwierciedlenie bardzo ważnego trendu w kulturze, który polega na tym, że projekty powstają specjalnie dla danej imprezy. Trochę, żeby oddać jej DNA, trochę jak jest w tym przypadku, w przypadku łódzkiego fotofestiwalu, żeby zrobić prezent i oddać hołd fotografii, ale przede wszystkim właśnie połączeniu sztuk, bo ono jest przyszłością współczesnej kultury. Mam nadzieję, że to połączenie będzie spektakularne. Przyznam się wam szczerze, sama nie mogę się doczekać. Johna Confrach, artysta uznany przez The Variety w gronie 5 najbardziej wpływowych artystów świata, do tej piątki jest zaliczany, będzie tutaj w Polsce, u nas w Łodzi, razem z Hanią Rani, laureatką europejskiego Oscara za muzykę do filmu Wartość Sentymentalna. A propos wartości sentymentalnej, film jest już dostępny na VOD. Gorąco polecam. Stellan Skarsgård w elektryzującej roli, no ale nie tylko. To jest film, który nas zatrzymuje, z którego można bardzo wiele zabrać. Po prostu. Dla siebie. No i Hania Rani, polskie nazwisko w napisach końcowych.
1: Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja. Ojczyzna. Nowy film Pawła Pawlikowskiego. Filmowa medytacja nad istotą sztuki i powinnością artysty. Kino bezkompromisowe, wymagające, ale zarazem niezwykle prawdziwe. Po podwójne bilety do sieci Kin Helios zapraszam do porannego programu Chili Z. Od poniedziałku do piątku po godzinie 7. Magda Kasperowicz.
1: Chili Z. Naszemu Gustawi możesz zaufać.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Po reklamie.

Nastaw się na chill out. I remember.

Ostatni dom i przebiśniki na antenie Chili Z, a u nas w centrum zainteresowania, no właśnie, zatrzymanie związane z wakacjami, to nie tylko nowe formy turystyki, w tym turystyka serialowa, ale też, uwaga, no to, co wszyscy kochamy najbardziej, czyli takie lato na rowerach, tak, tak. I mamy propozycję szlaku rowerowego, który daje gwarancję, nie obietnicę, moi drogi, nie, gwarancję niezapomnianych widoków. Gdzie go znaleźć? No, wystarczy zajrzeć na chiliz.pl, tam nasz taki turystyczny przewodnik, a ja już się wam zwierzałam z tego, że trochę knuję na to lato i mam zamiar przygotować taki przewodnik po podróżowaniu, ale w taki nieoczywisty, niebanalny sposób. Gromadzę w tej chwili gości, więc jeżeli znacie kogoś, kto praktykuje ten rodzaj podróżowania, dajcie koniecznie znać. alicja.myśliwiec@chiliz.pl

Grację Naomi Scott w roli głównej. Od połowy XIX wieku jeżdżono na dziwnych samopędach, a dzisiaj współcześni dostawcy przemierzają miasto na elektrycznych rowerach. Dlaczego o tym mówię? Wcześniej polecałam wam trasy rowerowe na GIZ.pl, a teraz odsyłam was do Muzeum Woli. Tam jest genialna wystawa Bez trzymanki, czyli historia o tym, jak to rower zmienia Warszawę. No i serwuje nam ta wystawa niezwykłą podróż w czasie i przestrzeni, bo rower od ponad 150 lat zajmuje w historii Warszawy bardzo szczególne i nieco paradoksalne miejsce, bo z jednej strony to najbardziej przełomowy z wynalazków, a z drugiej często bywa niedoceniany. Patrząc z perspektywy dziejów techniki, to jest trochę taki etap przejściowy, czyli ogniwo między epoką ruchu pieszego i konnego i dominacją silników spalinowych. Bez trzymanki, jak rower zmienia Warszawę. Twórcy tej wystawy przyglądają się temu, co robi rower, ale przede wszystkim temu, jak na nas wpływa i co po tej rowerowej praktyce zostaje. Więc mamy temat mobilności jako doświadczenia kulturowego, mamy kwestię emancypacji, a także rolę cyklizmu w medialnej kulturze miasta, no i znaczenie tego zjawiska, nie tylko społeczne, ale również polityczne. Dla mnie ta wystawa to jest 10 na 10. Oczywisty pozornie temat i kompletnie nieoczywista antropologiczno-socjologiczna interpretacja, więc więcej takich rzeczy, które nas zatrzymują w tym, jakby nie patrzeć, dwukołowym ruchu. 15.48, 13 dzień czerwca, to jest właśnie GIZ.

0: Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie.

0: Cízet. Pogoda.
1: W przygodzie liczy się dzisiaj to, co przelotne, czyli przelotne opady deszczu, przelotne burze. Temperatura maksymalna to od 17 stopni na północy kraju do 19-20 w Polsce centralnej. 22 stopnie to jest temperaturowe maksimum dla południa kraju. Ciśnienie, nie mam dobrych informacji, cały czas na huśtawce. Sytuacja biometeo nie wpływa na nas korzystnie, za to parasole to jest coś, o czym warto pamiętać.
2: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
0: Odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Kolory zła, fiolet, tom 7. Ta książka wciąga nas w wir wydarzeń. Szczerze mówiąc, książką jestem absolutnie zachwycona, ale równolegle do biblioteki Netflixa wszedł film Król zła czerni, tej samej autorki, znaczy na podstawie prozy Małgorzaty Oliwii Sobczak. No i tutaj wątpliwości jest nieco więcej, choć Kuba Gierszał jest absolutnie genialny, ale więcej o tym właśnie w tej godzinie w Chili Z.
0: Odbicia kultury w Chili Z.

Sound na antenie Czini Z. A u nas kolory zła, fiolet, tom siódmy. Książka, która wciąga. Książka, która przekracza, w zasadzie zaciera granice między prawdą a iluzją i prowadzi nas przez labirynt, no właśnie, pozornie niezwiązanych ze sobą wątków, ale takich, które spotykają się w wielkim finale. Ten kryminał to nie jest tylko poszukiwanie sprawcy, ale przede wszystkim analiza tego, co może się nam wydarzyć i co jest dla naszych doświadczeń absolutnie uniwersalne. Są złudzenia, które zniekształcają rzeczywistość, pozorne przyjaźnie, które okazują się pułapkami, zdrady, które niszczą zaufanie i mamienie zmysłów, które prowadzi na manowce. A wszystko to bardzo gęsto i super profesjonalnie utkane przez Małgorzatę Oliwię Sobczak. Jestem bardzo ciekawa, kiedy kolory zła fiolet znajdą swoje miejsce na małym ekranie. Dlaczego o tym mówię? Z bardzo prostego powodu, ponieważ do katalogu Netflixa wszedł film Kolory zła czerń. Thriller kryminalny, zresztą kolejna odsłona serii Kolory zła. Wcześniej doczekaliśmy się jeszcze Czerwieni. No i w centrum zainteresowania ponownie prokurator Leopold Bliski, zgrany przez Kubę Gierszała. Ale to absolutnie nie wszystko. Kolory zła czerń, ciężki film w odbiorze, poruszający bardzo poważne tematy, ale też taki film, który mam wrażenie, że przez ciężar gatunkowy nie zatrzymuje nas na dłużej. I to duży błąd, bo książka robi to doskonale. Więc zachęcam do książki. Film polecam obejrzeć z czystej ciekawości, więc Kolory zła fiolet, tom siódmy to premiera, a Kolory zła czerń to film, który możecie oglądać w katalogu Netflixa. Nobody, Garden City and Drama. Tak gramy dla Was 13 minut po godzinie 16.

co to wstyd. Mówię najgłośniej, jak chcę żyć. Palę na łobowo. Próbuję być jak Harley Quinn. Uderzać siłą 200 sił. Mieć wszystko gdzie

Nastaw się na Chill Out.

0: flashback z Parady Równości z jednej strony, a z drugiej z tej tematyki LGBTQ+, która cały czas przewija się w kinie, przewija się w serialach. Tolerancja to jest bardzo dobry trend dla współczesności, choć trend to jest trochę złe słowo, trochę mnie to kłuje. Wydaje mi się, że może nie tendencja, a jeden z filarów tego, co mówimy, jak mówimy, do kogo i kogo zapraszamy do takiego partnerskiego stołu w tej dyskusji. No to są oznaki zmieniającego się świata, świata, dla którego my jako 3Z jesteśmy w 100% otwarci. Do tego samego Was zachęcamy. Choć szczerze, trudno uwierzyć w to, że Parada Równości ma już 25 lat. Ja byłam pierwszym rocznikiem, który na Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył studia z zakresu Gender Studies, to było studia podyplomowe. I wtedy to Gender Studies było jakimś takim słowem, którego nikt nie rozumiał. A nie twierdzę, że było to 25 lat temu, ale myślę, że 20 lat spokojnie minęło. Dzisiaj Gender Equality, Gender Studies, to są słowa, które są absolutnie wpisane w narrację naszego sposobu bycia, życia i myślenia. Otwartość, widoczność i miłość to są te hasła, umówmy się, które chyba każdy chciał mieć w swoim DNA i dzisiaj zwłaszcza pamiętajmy o tym.
1: Nastaw się
2: na Chill Out.
3: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
2: Autopromocja.
1: Czyli Z Live Session. Paula Roma. Charyzmatyczny głos, intymne, pełne emocji teksty oraz muzyka balansująca między alternatywnym popem i subtelną elektroniką.
4: Robisz mi głowę.
1: Już w najbliższy czwartek po godzinie 18:00 specjalnie dla słuchaczy

0: Chili Z, Paula Roma, wykona na żywo utwory ze swojego najnowszego albumu Z resztek. Chili Z Live Session, Paula Roma.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: W najtańszą sobotę do Biedronki idę.
3: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram, a tylko z kartą Moja Biedronka. Ser żółty w plastrach rycerski Światowit 500 gramów 9,99 za sztukę oraz czekoladki Merci klasyczne lub orzechowe 250 gramów 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit 4 opakowania na kartę. Biedronka.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
5: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko na...
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
0: Po reklamie.

Blauka i jej Volta. A u nas w Centrum Zainteresowania Międzynarodowe Biennale Manifesto, jeden z najważniejszych przeglądów sztuki współczesnej w Europie od 30 lat, który odbywa się po raz drugi w Niemczech. Poprzednio był we Frankfurcie i startuje już niebawem, czyli 21 czerwca. To jest wydarzenie organizowane w 4 miastach, ale przede wszystkim wydarzenie z polskim akcentem. Tak, tak, bo Anda Rotenberg macza tam swoje palce, jest współkuratorką tegorocznego Biennale Manifesta. Kościół nie jest galerią, jest architekturą, która jest wymagająca, a całe wydarzenie odbywa się w dawnych obiektach sakralnych Zagłębia. No, przyznam szczerze, to jest totalnie interesujące i w ogóle rozmowy na ten temat sprawiają, że od razu pojawia się gęsia skórka, więc Biennale Manifesta. Jeżeli widzicie takie hasło, koncentrujcie się na nim, bo to będzie bardzo duża rzecz. Do października będzie można oglądać tę wystawę i taka desakralizacja w sakralnej przestrzeni jest niebywale kusząca nie tylko pod kątem architektonicznym, ale też po prostu najzwyczajniej w świecie artystycznym. Don't Fall Asleep, Jacob Alon, właśnie tak gramy dla Was w Chili Z.

Don't Fall Asleep, Jack O'Ballon na antenie, czyli Z, 16.48, a my przenosimy się do EC1 w Narodowym Centrum Kultury Filmowej. Szczególna wystawa o ponad 130-letniej polskiej kinematografii, od jej prapoczątków po współczesność, czyli Kino Polonia. Absolutny, no właśnie, absolutny unikat. Rzecz, na której warto zatrzymać swoje oko. Trzy kondygnacje, 1500 metrów kwadratowych. No i losy polskiej kinematografii i twórców, od Kazimierza Pruszyńskiego, który skonstruował jedno z pierwszych urządzeń do rejestracji ruchomych obrazków, przez Aleksandra Herca, aż po Polską Szkołę Filmową czy Kino Moralnego Niepokoju. Jest Andrzej Wajda, jest Krzysztof Kieślowski, Paweł Pawlikowski, czyli wszyscy ci twórcy, których dzieła rozsławiły polską kulturę na świecie. No i mnóstwo pamiątek, czyli taki czas, żeby się zatrzymać. 100 kultowych strojów, no tytuły, które znamy, kochamy, więc więcej. Kino Polonia, największa wystawa o polskiej kinematografii. To jest propozycja ze strony Łodzi. To już Carelessly Doomed na antenie, czyli Z. Kolejny raz, kiedy mówię to dzisiaj, muzyka w sam raz do zasłuchania.

0: oczami.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Po reklamie.

0: Silizet. Pogoda.
1: Podaruj mi trochę słońca. Tak, tak chcielibyśmy powiedzieć, tylko to słońce, no właśnie, pojawia się i znika. I to jest trochę dynamika tego weekendu. Do tego dochodzą jeszcze burze i obfite opady deszczu. Tak, tak. To jest nasza rzeczywistość, przynajmniej do końca weekendu. Temperaturowo całkiem mniejsze, jest cały czas ciepło, ale pamiętajcie, że trochę doskwiera nam spadające ciśnienie, no i niekorzystna sytuacja biometeo. Pamiętajcie też o parasolach.
0: Odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Upływ czasu. Jak się mamy z tym upływem czasu? Co on do nas oznacza? No, są nowe badania, które pokazują, że największym ageistą jesteśmy my sami. Laboratorium Expansier włożyło wiele wysiłku, żeby pokazać, co myślimy o sobie. No i ja dodaję jeszcze od siebie pytanie, co z tego wynika dzisiaj, tutaj i teraz, dokładnie 13 czerwca w 2026 roku.
0: Odbicia kultury w

Nie żyje David Hockney. Ten legendarny artysta zmarł w wieku 88 lat. I niezależnie od tego, co malował, to znaczy, czy były to jakieś, nie wiem, panoramy Wielkiego Kanionu, czy rysował bukiety kwiatów przy użyciu iPada, to cały czas szukał nowego języka dla swojej sztuki. Zresztą o jego popularności świadczy m.in. zeszłoroczna retrospektywa w Foundation Louis Vuitton w Paryżu, która przyciągała rzesze miłośników jego sztuki i to rzesze z całego świata. A David Hockney to przede wszystkim taki autorski znaczek. Dzisiaj w Chili Z wspominamy go oczywiście filmowo, a w związku z jego odejściem Arte TV przypomniało dokument David Hockney Czas odnaleziony, poświęcony właśnie jego życiu i twórczości. Ten dokument jest udostępniony bezpłatnie, a prowadzi nas przez kolejne etapy twórcy słynnych basenów z Kalifornii. No i pokazuje artystę, który, uwaga, przez ponad 6 dekad niezmiennie redefiniował, przesuwał granice sztuki. Od malarstwa i fotografii, aż po wspomniane wcześniej rysunki tworzone na iPadzie. Cały czas był wierny, że sztuka to sposób patrzenia na rzeczywistość i bez dwóch zdań artysta ten nasz sposób po prostu zmieniał. Fascynacja czasem, pamięcią, percepcją i twórca odważny, który nie tylko obserwował świat, ale też cały czas pytał o to, jak go widzimy i jak możemy go przedstawiać. Jeden z ostatnich wielkich mistrzów współczesności, łączący klasyczne malarstwo z nową technologią i zachowujący twórczą ciekawość do ostatnich lat życia. Między innymi dlatego gorąco polecam wam ten film dokument.

0: otwartość na pokaz, a tabu w środku. Jak Polacy rozmawiają o starzeniu się? No wcześniej spekulowaliśmy, a dzisiaj mamy pewność. A wszystko dzięki raportowi, który opublikowało Laboratorium Expansion. Okazuje się, że ponad 90% z nas deklaruje otwartość na rozmowy o wieku, ale 64% milczy o dolegliwościach. Nie chcemy uchodzić za starych. Ten raport, czyli tyle o nas, pokazuje, że jesteśmy krajem paradoksów, czyli jesteśmy łagodniejsi dla innych, ale nie dla siebie. No i boimy się starzenia na dekadę przed jego nadejściem, a normy wiekowe, normy skłaniają ponad połowę 40 i 50-latków do rezygnacji z aktywności i relacji. Jaki z tego wniosek, moi drodzy? Bardzo prosto, największy wróg nie mieszka w systemie, on mieszka w naszej głowie. Przyznajcie, to daje mocno do myślenia. Obserwatorium Wieku Społeczeństwo Polska 2026. Takie wnioski przynosi nam Laboratorium Expansion.
1: Nastaw się
2: na chill out. Autopromocja.
1: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Już dziś o 19:00 tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.

0: płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money.
10: Cherry Money?
9: Nowy ekspres los.
10: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Katar, Szwajcaria, Brazylia, Maroko, Haiti, Szkocja, Australia, Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
12: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
13: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
15: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Po reklamie.

roku All Inclusive i tanich lotów, biwakowanie pod namiotem i koc rozłożone na nadmorskim piasku. Czasy PRL-u nie były dla nas łatwe, ale i tak wielu wspomina je ciepło i sentymentalnie. Dlatego na chillz.pl znajdziecie genialny quiz o tym, co się robiło, jak się odpoczywało. No ale jeżeli poczujecie bakcyle, to ja mam jeszcze inną propozycję. To jest książka Czas wolny w PRL-u. Książka dla mnie absolutnie genialna, ponieważ pokazuje, jak odpoczywano, no i czym tak naprawdę był fundusz czasów.

Ja Myśliwiec, bardzo dziękuję za ten czas na antenie, czyli Z. Program Zza Kulis i Hubert Miłkowski to po 18, tuż przed urodzinami. Spotyka się razem z Maxem Berem, to rocznik 99 i już tyle sukcesów na koncie, więc aktor w roli głównej będzie się działo. Warto zostać z nami.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
9: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Po reklamie.

0: Sponsorem audycji jest właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii Graphite Line. www.rottinger.pl.
1: Zza kulis w Chili Z zaprasza Max Baer.

0: Chili Z.
1: Przy mikrofonie Max Ber, witam i zapraszam na następną audycję z za kulis, a naprzeciwko mnie dzisiaj Hubert Miłkowski. Dobry wieczór, cześć.
2: Cześć.
1: Jak się masz, mój drogi? Za chwilę urodziny, 23 czerwca, nieubłaganie nadchodzi.
2: Dzień ojca.
1: Dzień ojca, ale ty ojcem, z tego co wiem, jeszcze...
2: Nie jestem. Ja świętuję urodziny wtedy.
1: Dziś świętujesz urodziny, rocznik 99, a już na koncie mnóstwo sukcesów. Kandydat potencjalny na występ teatralny, bardzo się cieszę. Lubię gościć aktorów. Co u ciebie dobrego słychać?
2: Co u mnie dobrego? Same dobre rzeczy. Skutecznie zwalczam alergię.
1: Trudny moment.
2: Ale jakoś to idzie. No i jadę zaraz na wakacje, więc to też dobre rzeczy.
1: Ty oprócz tego, że jeździsz na wakacje, to też ponoć jesteś wielkim fanem sportu. Czy to tak prawda? Bo w tej chwili jesteśmy w fazie różnych rozgrywek sportowych. Zastanawiałem się, czy może oglądałeś początek mundialu, albo być może finał turnieju tenisowego French Open.
2: Miałem ostatnio dosyć dużo do roboty i jakoś nie miałem czasu tak aktywnie poświęcać czasu na oglądanie, ale śledziłem na bieżąco wynik każdego meczu Garrosa i trochę żałuję, że to faktycznie jest pierwszy Garros od kilku lat, którego tak nie oglądałem, wiesz, że siedziałem i oglądałem mecze. No i sprawdzam wyniki Mistrzostw Świata, pewnie jakieś ciekawsze mecze będę oglądał, ale to myślę, że już po fazie grupowej, bo w tym roku jest tego od groma.
1: Bo kiedy robiłem research na twój temat, to rzeczywiście rozkochany w sporcie się w jakiś sposób wybija na pierwszy plan. Skąd ten sport? Czy on u ciebie odgrywał jakąś główną rolę od dzieciństwa?
2: No bo to jest trochę kwestia tego, że jestem rozkochany w sporcie, ale chyba bardziej w uprawianiu go nawet niż oglądaniu. I faktycznie od tam 6 czy 7 roku życia trenowałem sporty walki przez 11-12 lat i to była długo moja taka główna zajawka. Potem przestałem.
1: Sporty walki to jakbyśmy mieli konkretnie...
2: Głównie karate kyokushin. Okay. I tam faktycznie, no powiedzmy, na takim poziomie, że jeździłem na zawody, na jakieś mistrzostwa Europy, Polski i tak dalej.
1: Ile lat jak zacząłeś?
2: 6 albo 7, okay. I 18 jak skończyłem.
1: Czego myślisz, że uczy karate dziecka, które ma 6 lat i prowadzi ten tryb życia w cyklu, powiedzmy, zakładania właśnie kimono na siebie przez tak długi okres czasu?
2: Myślę, że dyscypliny i powtarzalności. I myślę, że to są takie rzeczy, które gdzieś mniej lub bardziej, ale ze mną zostały. Więc tak, myślę, że bardzo dyscypliny i... Co ciekawe, bo z tym się musiałem potem jakoś mierzyć, zwłaszcza na studiach właśnie aktorskich, czyli jakiegoś takiego zawzięcia, które często się bierze z ukrywaniem jednak tego, co cię na przykład boli i jakichś dyskomfortów. Ja byłem przez to bardzo nauczony w kontekście startów na zawodach i tak dalej, żeby nie pokazywać, co mnie boli, nawet w takim dosłownym sensie. I później ta druga droga, w którą poszedłem jako ta zawodowa, no to uczyła mnie tego, żeby właśnie pokazywać, żeby właśnie być w stanie dać jakoś do siebie dostęp i się otworzyć. Nawet pamiętam, że mi taki któryś z wykładowców bodajże na drugim roku powiedział, że jestem tak zasznurowany, że moim głównym zadaniem na te studia będzie się w końcu rozsznurować, bo inaczej będzie ciężko.
1: Rzadko się mówi o sportach walki, jeśli rozmawia się z artystami, przynajmniej nieczęsto zdarzało mi się, żeby ktoś je uprawiał. Zastanawiam się, czy istnieje jakaś taka kultura właśnie w karate, która oprócz tej dyscypliny daje taki dodatkowy anturaż. To jest trochę tak, że potrafisz właśnie wejść w siebie, musisz się w jakiś sposób wyłączyć. Jak karate wpłynęło na twoje postrzeganie świata trochę?
2: Myślę, że jeśli bym szukał jakiejś analogii do tej pracy, to byłaby to gospodarka skupieniem. Czyli coś takiego, żeby umieć właśnie złapać taki rodzaj głębokiego wejścia w siebie po to, żeby naprawdę odbierać to, co się teraz dzieje dookoła ciebie. Nie? I w aktorstwie też to się przydaje, no bo to jest zarządzanie różnymi częściami twojej uwagi, które sprawiają, że jesteś trochę w sytuacji scenicznej czy filmowej, a trochę wciąż zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś na planie, że tu jest kamera, że musisz złapać taką i taką po prostu, nie wiem, czasem techniczną pozycję i tak dalej, więc gdzieś to rozdzielenie uwagi i też to skupienie, które gdzieś pozwala co robi skupienie? Pozwala ci naprawdę zaistnieć w tych założonych okolicznościach, nie? Bo jesteś po prostu skupiony na właśnie nie swoim ciele, tylko tym, co się dzieje dookoła. w miarę możliwości rozluźnione, jeśli się da, no i to sprawia, że odbierasz to wszystko, reagujesz, no i gdzieś ja wierzę, że to jest moje główne zadanie jako aktora w sytuacji.
1: Hubert Miłkowski razem ze mną w studiu, to jest audycja Za Kulis, wracamy do Was po krótkiej przerwie.

0: Chili Z.
1: Hubert Miłkowski razem ze mną w studiu. Rozmawiamy o skupieniu, nie tylko jeśli chodzi o kwestie dotyczące aktorstwa, które na co dzień jest twoim zawodem, ale wyszliśmy od rozmowy o karate. Czym jest dla ciebie dzisiaj, z perspektywy już nie tego chłopca, który musiał żyć w konkretnych ryzach dotyczących tego sportu, ale dorosłego faceta, który no pięknie wykonuje nie tylko swój zawód, ale przede wszystkim wydaje mi się, że aktywnie jest osadzony w życiu. Czym jest to skupienie dla ciebie?
2: Decydowaniem, czemu w danym momencie, w danym miejscu poświęcam większość uwagi i energii, nie? Czyli jakimś takim trochę priorytetyzowaniem też, gdzieś gospodarowaniem właśnie jakby ograniczonymi zasobami, które ja mam, i decydowaniu na co je poświęcę, i też skupienie. Myślę, że skupienie jest też właśnie wyłączeniem się na część bodźców, nie? Czyli też takim zarządzaniem uwagą właśnie poprzez to, czemu nie poświęcam uwagi, żeby mieć przestrzeń na te inne rzeczy.
1: A kiedy myślisz o tym, jak chciałbyś kierować dalej swoimi projektami czy swoim zaangażowaniem, to jaki element wysuwa się na pierwsze miejsce, jeśli chodzi o to zaangażowanie energetyczne?
2: Czy moim gdzieś takim prywatnym marzeniem jest, żeby zupełnie na przykład wyłączyć, dosłownie po prostu wyłączyć telefon. Myślę, że to jest taka rzecz, która mi gdzieś to skupienie najczęściej odbiera, nie? I może to się mniej wiąże jeszcze z takim zarządzaniem karierą, ale jeśli chodzi o przeniesienie tego pytania na takie stricte moje zarządzanie uwagą, no to marzyłbym o tym, żeby się w ogóle nie zastanawiać i nie mieć tego paskudnego behawioralnego odruchu sprawdzania, co tam na ekranie, i w ogóle się tym nie zastanawiać.
1: Da się to zrobić w dzisiejszych czasach z perspektywy młodego aktora?
2: Ja z tym walczę na rozmaite sposoby. Jeśli chodzi o taki tryb codzienny, to eksperymentowałem z masą różnych jakichś takich aplikacji, które ci blokują rzeczy na telefonie, które nie dają ci do tego dostępu, które sprawiają, że musisz odczekać ileś czasu, żeby tam się zalogować i tak dalej. Więc w wymiarze codziennego spędzania czasu na telefonie gdzieś tam się da z tym walczyć. Chociaż ja mam chyba też na myśli takie w ogóle wewnętrzne przekonanie, że można się tym jakoś nie przejmować, nie? I ja po prostu w miarę staram się nie zaglądać do różnych miejsc za często, w ogóle nie czytać na przykład też jakichś komentarzy, nie interesować się tak na poziomie forum tym, co się dzieje w kontekście tego, czym ja się na przykład zajmuję, żeby też, nie wiem, chyba jakoś dopuszczać jak najbardziej swoją intuicję do tego i właśnie to, co ja uważam na jakiś temat, a nie to, co przeczytam, że ktoś uważa i sobie w jakiś sposób zaabsorbuje. Nie?
1: W jaki sposób ty żyjesz zgodnie ze swoją taką rutyną, która dobrze działa na ciebie? Co sprawia, że ty czujesz, że jest wszystko tak, jakbyś chciał?
2: To trudne.
1: Bo wykonujesz zawód, jesteś wciąż bardzo młody, kończysz co chwilę, o ile dobrze liczę, 27 lat.
2: Tak.
1: To jest piękny wiek, ale jednak mimo wszystko cały czas wchodzimy w pewien sposób w dorosłość. I wykonując zawód freelancerski, w pewien sposób też trzeba mieć silny ten core, o którym wcześniej rozmawialiśmy, żeby wiedzieć, czego się chce, mieć jakąś swoją rutynę. Wydaje mi się, że nie jest to łatwe.
2: No tak, ja trochę

0: który mnie bardzo reguluje. Mogę nagle wrócić do spotkań ze wszystkimi przyjaciółmi, na które czasem nie mam aż tyle czasu, ile bym chciał w trakcie intensywnych projektów. Mogę sobie, co jest gdzieś od niedawna moją nową zajawką, usiąść i pograć na basie i w tym też odnalazłem jakiś flow state. No i przede wszystkim też w ogóle chłonięcie filmów, książek, no wszystkiego, co mnie jara na tyle, że też chcę to robić właśnie, chcę być częścią tej kultury, no to myślę, że w tych przerwach między rzeczami, które się robi, też warto jak gąbka na nowo, wiesz, to wchłonąć, żeby potem mieć co dawać. Nie?
1: Hubert Miłchowski razem ze mną w studiu, audycja Zza Kulis, wracamy do was za chwilę.
2: Zza Kulis, czyli Z. Sponsorem audycji był właściciel marki Rottinger, polski producent tarcz hamulcowych serii High Performance. www.rottinger.pl.
3: Autopromocja.
2: Już w najbliższą sobotę, 20 czerwca, specjalny program prosto z plenerowego studia, czyli Z.
3: Opowiedzieć plakat przez radio to jest wyzwanie, ale podejmiemy się go wspólnie z naszymi gośćmi i to w szczególnym miejscu.
4: To lato zaczniemy ze sztuką w Muzeum Plakatu w warszawskim Wilanowie. Połączymy się z wami z naszego plenerowego studia.
3: Bądźcie z nami na miejscu lub na falach eteru.
4: Zapraszamy. Katarzyna Kozak
3: i Magda Bauer.
2: Chili Z. Nastaw się na chill out.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Ale patrz!
10: Ale co?
9: Ale niskie ceny!
11: Mamy to o Lewiatanie, tanie!
12: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
13: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie!
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: A cappuccino też za 7?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A
15: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
17: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
18: Ale sztosy!
19: Ale co?
18: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
2: Po reklamie.

0: Chili Z.
1: Hubert Miłkowski razem ze mną w studiu. Rozmowa o aktorstwie dzisiaj z perspektywy młodego pokolenia wydaje się być trudna, bo powiedziałeś o stanach skupienia, o tym, że warto być trochę jak gąbka, osoba, która ma w sumie na wszystko czas. Jak profesorowie, jak autorytety dzisiaj kreują według ciebie rzeczywistość dla młodego pokolenia, które jest nastawione na tak wachlarzową opcję, jeśli chodzi o ilość opinii na jakiś temat i dodatkowo właśnie stara się nauczyć was tego, by mieć przestrzeń na inspirację, mieć przestrzeń na książki, na życie tu i teraz, trochę właśnie wylogowane, bo chyba nic jak skupienie na scenie tego wymaga.
2: Myślę, że to jest coś, czego się w ogóle nie uczy w szkole, tylko gdzieś trzeba samemu się nauczyć, nie? I znaleźć jakąś taką równowagę w tym, jak się właśnie zarządza tym swoim skupieniem. A co do autorytetów, to ja się trochę czuję, nie wiem na ile mogę mówić za jakieś pokolenie, ale tak z rozmów z rówieśnikami myślę, że jesteśmy pokoleniem, które stosunkowo się wychowywało już bez tak wyraźnych autorytetów. I na przestrzeni szkoły, kiedy też rozmawiam z aktorami z różnych roczników, też starszymi i tak dalej, no to ten taki, nie wiem, system mistrzowski, powiedzmy, bardzo się rozbił do momentu, w którym ja zacząłem studia i myślę, że to postępuje jeszcze dalej. Więc nie ma teraz takiego...
1: A uważasz, że to dobrze, że to w pewien sposób skraca dystans, czy wręcz przeciwnie, powoduje całkowite rozproszenie uwagi?
2: Myślę, że ma plusy i minusy, czyli właśnie to skracanie dystansu i gdzieś może bardziej wsłuchiwanie się w studenta na przykład i w jego potrzeby i też zauważanie właśnie tego, co ten student konkretny ma do zaoferowania, a nie dociąganie go od razu do jakichś swoich wyobrażeń tego, czym ten student powinien być, to jest na przykład jakiś uzysk. A jakie są straty z odejścia od czegoś takiego? No, myślę, że są to podobne straty, jak to, z czym my się w ogóle teraz mierzymy po części jako społeczeństwo, czyli to, że gdzieś zatarliśmy część jakichś zasad, które zawsze funkcjonowały. Bardzo często to były niesłuszne zasady, więc dobrze, że je ścieramy, ale trzeba teraz wyrysować jakieś nowe szlaki, bo bez tego jest odrobina chaosu i takiego poczucia, że właśnie nie wiadomo, co ze sobą zrobić. Nie? I w tym samym sensie nie wiadomo czasem, ja mam takie odczucie przynajmniej, że nie wiadomo, do kogo aspirować i na kim się wzorować na tyle, żeby wytaczało tobie to jakiś konkretny szlak tego właśnie, co chcesz robić. I ja chyba tego szukałem jednak głównie samemu, pomimo kilku na pewno bardzo wartościowych dla mnie spotkań z czasów szkoły, które gdzieś pomagały mi sobie wytyczyć te ścieżki.
1: Dużo nowych twoich produkcji właśnie się pojawia, już się też pojawiło. Czy

0: Chili Z.
1: Hubert Miłkowski razem ze mną w studiu, audycja zza kulis. Pieśń nocy, o nocy, niedługo będzie miała swoją kolejną wyjątkową odsłonę w Warszawie, przed chwilą miała w Krakowie. Jakich reakcji publiczności spodziewasz się na temat tego projektu i co już możesz nam powiedzieć o tych, które miałeś okazję doświadczyć?
2: Chyba nigdy nie mam tak, że planuję jakieś oczekiwania względem reakcji widzów, więc jestem bardzo ciekaw, jakie będą i co tam się wydarzy. Natomiast w Krakowie mieliśmy bardzo pozytywny odbiór. Myślę, że to nie jest film, który jest jakiś najbardziej przystępny i oczywisty w tym, jak portretuje relacje między bohaterami, o których opowiada.
1: Dlaczego?
2: Bardzo ciężko o tym mówić tak, żeby nie zaspoilerować za dużo, ale myślę, że podejmuje ten film zarówno portretowanie ciała w dosyć specyficzny sposób i też przełamuje jakieś tabu mówienia o starszym ciele w kontekście seksualności. Mhm. I to jest jedna rzecz. A druga, że są to też, jest to bardzo niestandardowy układ relacji między trojgiem bohaterów, starszym małżeństwem i pewnym tajemniczym chłopakiem, który przychodzi do tego domu i trochę rozbija ten paradygmat tego, w jaki sposób to małżeństwo żyło dotąd przez całe swoje życie.
1: A czego ty najwięcej się nauczyłeś od tych bohaterów i jak patrzyłeś na ten scenariusz po raz pierwszy, to co cię w nim najbardziej ujęło?
2: Myślę, że tajemnica i opowiadanie o właśnie ludziach, którzy są tak zasznurowani w sobie, tak zamknięci na pewne pragnienia, które skrywają od dawna, że to doprowadza do jakiejś takiej wewnętrznej korozji i w końcu musi jakąś szczeliną z człowieka wyjść. I właśnie przyjrzenie się, gdzie nastąpi to pęknięcie, żeby przez tę szczelinę móc wypuścić to wszystko, co się gdzieś tam kumulowało przez tyle tych lat.
1: Czy to prawda, że ten film jest trochę też o łamaniu takich społecznych oczekiwań, tego jak my siebie postrzegamy? A w jakim kontekście, jakbyśmy mogli nie spoilerować, a jednak zachęcić? Na poziomie fabularnym jest to spotkanie starszego małżeństwa z młodym mężczyzną, tak jak powiedziałeś. No już się możemy domyślać, co to właściwie oznacza, ale co te oczekiwania społeczne tak naprawdę pokazują nam, jako takie lustrzane odbicie, w jakich sytuacjach społecznych my jesteśmy najmocniej osadzeni i co ty uważasz, że powinno być najmocniej rozbite, bo może nam po prostu przeszkadzać.
2: Myślę, że tym oczekiwaniem społecznym w kontekście tego filmu jest to, że przykładowo ci ludzie portretowani w tym filmie bardziej niż w swój głos pragnienia wsłuchiwali się w to, co społeczeństwo mówi im, że wypadałoby mieć na przykład jako miłość czy jako związek. Czyli że właśnie nie poszli za często gdzieś mroczniejszymi pragnieniami, które się ma, ale też za jakąś chęcią eksploracji, za odkrywaniem po prostu nowego, a poszli w to, co wypada i w to, co przez lata wydawało się, że jest właściwą, cokolwiek to znaczy, drogą tego, jak układa się na przykład swój związek.
1: Ty uważasz, że powinniśmy właśnie iść za sobą w kierunku tych najmroczniejszych pragnień, że one mają szansę nas w pewien sposób na tyle dobrze ukształtować, że właśnie wtedy życie nasze jest pełniejsze?
2: Nie wiem, czy dałbym sobie prawo do tego, żeby mówić komuś, za czym konkretnie ma podążać, ale na pewno uważam, że wypieranie tego, co się pragnie, niezależnie jak, no dobra, może zależnie w jakichś tam granicach, ale generalnie raczej niezależnie od tego, jak mroczne to jest, no

0: to zostawia w nas jakiś ślad i przede wszystkim jakiś niezrealizowany głód. I moim zdaniem po prostu nie warto chodzić głodnym.
1: Też tak myślę, że nie warto chodzić głodnym, a o najmroczniejszych pragnieniach będziemy dalej rozmawiali w podcaście z Zakulis. Ja tobie pięknie dziękuję. Moim gościem był Hubert Miłkowski. Kłaniam się nisko. Dzięki.
0: Dzięki.
1: Kłaniam się nisko, Max Berry. Jak zawsze zapraszam za tydzień, a w tej chwili już zostawiamy dla was odcinek z Zakulis na platformach streamingowych, więc możecie po niego sięgać dowolnie. Udanego wieczoru, good night, good luck, do usłyszenia za tydzień.

0: widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
0: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
4: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo. Ponieważ kochamy zwierzęta.
5: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
6: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
7: Po reklamie.

Chili Z.

you know I'd be.